nyina ombe servo correct sabre omu tie adom 106.3 FM etie fo jema mini yesu etie fo mini yesu edobe na me koto fama transform omo ma